i 2000 te. Samo w Radio Play. Energy 2000 te. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.